0: ilaila tevetet saksaun elaman tamnesli tika jamiotolog smayo monika agjugunika tilgut sane aptigu
1: yasak tago kaimekaro yakaneo.